0: Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številка ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Jonas Blue.
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.